watch your hakrasi. Allah loya somebody. Adio gua. Ale kukeleme ozaneme. Makana mena tinsa duyin odembe odeberele. Ane kubwa ke woziama. Ke woziama kubaro nye wanyaka. Ne fere nye wanyaka. Ne fere yaka. Ne fere yaka. Ane kubwa nandi alani. Geraro maro. Na Hawaii ka ane kubwa. Asin ani merenkoma. No. Ani merenkoma. Asin fere nye wanyaka. Ke woziama. Ke woziama. Gama sumo ge. Bawolo ziyoja. Fere nye wanyaka. Ne fere yaka. Adieu, quoi.

0: Mwa bunwa. Amul woke amul wanyi mwa bunwa. Mwa bia lowa. Obia go nu.
1: Mwa woke ma wanyi.
0: Oko si me.
1: Kocha bunwa.